się obudzić, wciąż poznawać cię i gubić, chociaż znam cię jak nikt. Gdzieś na Brzeskiej w kamienicy mieszkał Stasiek z Julią swą. On nie wahał się przed niczym, ona miękki miała ton. Stasiek wolny.

Przeminęły czary rozkochanych pustych słów. Miękkie tony się urwały i zamieszkał z Julią ból. Złość przykryła płaszczem ciszy, w noc odeszła sama z niczym.